0: Rosyjski.
1: Wszyscy
2: i nie komik. A ja rosyjski nowy
1: Dungeon Master.
2: I nie
1: wszyscy
2: i nie komik. A ja rosyjski nowy
1: Dungeon Master.